Rozmiczysz zaraz i gledasz obycie nie gra. Zwetla se pale i ty nie żenia na tebie. I żuwe ty djavoli vire iz rukava. I svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj bol. Ti si sav moj bol. Ti si sav moj bol.